0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: I'll smile, what it takes to fall.